A tu ranka. Łestawlu soj chyszku nad poticzką. Maleńku. Ciczku. Lem zbiłszym od sanockoho wiknom, lem z oddzielnyma dweriami. Chmarami ogorodzu zroblu od weranku. Nikoli jem swojej nie zaznał, a preci, kadysi wonesty musiat zoświta toho morianku.

Jest to taki wers, co strasznie go opaczni tłumaczyły. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do indy nie można było publikować. I faktycznie niegodni go byli zrozumieli i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzień czy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże Caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wers. Czy pora, pora, czy to smerć, smerć, czy stop, nie ruszymy, czy Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowi na wesilu każą ty synu śpiewaty, śpiewaj! Toto lem synku znaj, że prawdę tma tem, lem kolejna, jedna, lem.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

I drodzy słuchacze, ja do Was wertam. Produżamy tri świty, choć ujem powisty, że dnes, jak i każdego dnia, dach to świadkuje imieniny. No i my sobie posmotrymy do naszego kalendaria. Ja najpierw pozeram do nowego stylu gregoriańskiego kalendaria. To świadkuje my dzień, czy ma Justyn, Kolumba, Lambert, Lamberta, Makryn, Petro, Robert, Sokrat, Teodora, cy Gordian. Kolej sobie posmotrymy do juliańskiego kalendaria, starego naszego stylu. Tak, dnes swoje imianiny świadkuje medżyńczyma Mojsej, Jerymonyn, Wawyla, Fedor, Parferyja, Grygory, Petro, Aleksandra, Paweł, Aleksander, Stefan, cy Olena i Jelena. Także to wszystko dnes świadkującym solenizantkam ta solenizantam życzę na mnohy i błahy lita.

0: wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Uściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.
1: Dobrą muzyką gramy w Radio LEM FM, produżamy to wysyłania, no i powiedzmy sobie pro to, że to i dnes, znaczy 18 września, jak i każdego dnia, tak nietypowy świata mamy, między innymi dnesk, Międzynarodowy Dzień Muzyki Country. W LEM FM może to country za wiele nie jest. Kolesy, jak blażenny pamięty Bohdan Gambala robił swoje muzyczne programy, między innymi był taki program Hrawce, no to tam różnego roda muzyczny żanr jest, my mogli stryczać, nie brakowało i country, ale dumam, że teper country za wiele toho nie jest, no tak ja w swoich peredaczach country nie daję, ale za to mate dużo lękiuskoj, rusyńskoj, suczasnoj, ale i dawniejszej muzyki w mene, tak że to nadzieję się, że wam się to ta muzyka lubi. A właśnie, dalej bez te znaka, czy fajno, czy nie fajno, możecie wse do nie napisać na severian@lem.fm albo priamo do redakcji na radio@lem.fm.
2: Słuchajcie tej pierwszej naszej lastyłoczki lemkijskiego narodowego radia LEM FM.

No i witajte po przerwie, z tej strony Severian Kosowski. Produżamy trzy świty, oczywiście, dneska besiduje do was wrocławskie studio. Dorosłacie zaraz już piatnycia, początek weekendu, schicąca zaraz ochodyni 6.15, zachód o 18.44. Dny nam się oczywiście korczat, kiedyże idziemy głoseny, ale zaraz niśnia dołhi z dnia to 12 godzin i 29 minut.

Drodzy słuchacze, już w najbliższą sobotę 19 o 2 dni zacznę się Olimpijska Twórcza Osień, jaka przyświadczona je sotniej rocznicy narodzenia pisatela i malaria Teodora Kuziaka. Za to też to pierwszy dzień Olimpijskiej Twórczej Oseny będzie w Bortnim o godzinie 17 w Selskiej Świetlicy zacznę się stricza z twórcami, a drugiego dnia 20 września w niedzielu o godzinie 16 w prostorach Ruskiej Bursy w Gorliciach przy ulicy Sienkiewicza 28 budut jak raz продовжати то ту подію. В артистичній частині виступлять між іншим ансамб Терочка і Тимофей Федор з Марієм Мариловом, а тиш народна капела Роберта Гарчара. Так що кличемо, запрошаємо. Товаришня Лемків є головним організатором, співорганізатором є товаришня Руська Бурса в Горлічах. І ще можемо пару слів повісти про тогорічного патрона Лемківської творчої осени, то Теодор Кузяк, як уже мрюк, який вродився 25 грудня 1926 року в Бортнім, де скінчив основну школу. Dalszym planom wczyty się w gimnazji i w Gorliciach przeszkodziła wojna, a Kuziak dostał się do szkoły w Mołastowie, ale przed jej zakończeniem był wywezeny na prymusowe roboty do Austrii, a pak na Madiary. Od tam ale powiało się mu wteczy, kiedy miejsce hitleriwskiego okupanta zaniał sowickiej, był poklikany do Czerwonej Armii i razem z nią wojował o oswobodzenia madiarskich i austryjskich zemel. Po wojnie Fedor Kuziak wernął do Bortnoho, ale nie odołcha już w 1947 roku, jak znamy. Przyszło to najgorsze, bo akcja Wisła, jak weloch Bortnia, naszał się w listce koło Lignicy. Na wygnaniu jeszcze w 50-tych rokach 20-tego stulecia razem z jednostrelczanami zorganizował teatralną grupę, która wystawiła piesu Wania Hunianki, Szołtys i Wertep w Karpatach Iwana Rusenki. Grał Amroza w tym wertepi w Karpatach. W tym periodzie, znaczy 50-60 roku, zaczął pisać, a jego otwory jawili się między innymi w Karpackie Rusy, wydawani w Zjednoczonych Stanach Ameryki, a pak też na lemkiewskiej stronie gazety Nasze Słowo w Polsce. Od kinca 50-tych roku żył w Rzeszowi, a buduczy na pensji wernął do Bortnoho, gdzie prożył ostatni swoje dny. Poświęcał się malarstwu, liczył po sobie prekrasne obrazy, przedstawiający dawną Lemkowinu, jej ludy, a i selskie obyczaje. Jego twory dnes są wysoko cienione, wystawiane były między innymi na niedawnej wystawie w Warszawie formy prysutnosti sztuka Lemkiu Karpackich Rusyniu. Wmer Teodor Kuziak 26 września 2010 roku. Wydawnictwo Nasza Zagoroda wydało dwie zbirki opowiadań i humoresok Kuziaka. Dawno to były czasy i dohasająca watra. Tak że to dorosłacze zohoczuju wszystkich wziąty uczast w tohoriczni lemkiwski twórczy oseny.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

zdjęcia źlidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i nasze młody barsia tam polaczat. Stary

0: Kremlach na Czurzyni Wysokim, w Seli Wysokie, Kolo Rudnoj, jak raz czwarte Lemkiwskie śpiewania. Majte się szumni, dobranicz.
1: No szłe, brat. Zdrawi cię Hektor, hej.

0: 1,
1: 2,
2: 3. Trzy świta. Wieczerą.
1: 1,
2: 2,
0: 3.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.

0: LMFM.
1: Jest piatnicia, 18 вересня септембра 2026 roku. A na nowiny Radia LMFM prosit Olena Stefanowska. Już w tot weekend projde 34. Lemkiłska Tvorča osin. Tohoryczna edycja poświęcona bude pamiaty Fedora Kuziaka w sotnu ryczniciu jego narodzenia. Pierwszy dzień podziei, sobota, odpudę się w Portnom, rydnom seli malaria, bajkaria i sospilnego dijacza. Początek tej czasty 18 godyni w selskiej świetnicy. W drugiej dzień strytymy się tradycyjno w korleciach w ruskiej bursi. Niedzielna czast zacznie się o 16 godyni. Do czasty zaproszeno są tworci słowa z Polszczo i Słowacji. W artystycznej części zaprezentują się ensemble Teroczka i Timotej Fedor z Marią Marillową, a też narodna kapela Roberta Harczara. Głównym organizatorem podziei jest Stowarzyszenie Lemkiu, współorganizatorem Stowarzyszenia Ruska Bursa w Korleciach. Serdecznie prosimy! Zaran w Tolawi projdą tożystwa dla upamiętnienia setnej rocznicy wartania Lemkiu do prawosławia. Bożeska liturgia zaplanowana jest na 10 godynu. Oczolował jej budę jego wysokoproświeszczeństwo Paisy, archiepiskop korlicki i paramyszlski. Przypomnijmy, że ryszuniom Światowego Soboru Episkopiu Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwy w 2026 roku wspominać się sotnu ryczniciu powrotu Lemkiu do prawosławia. Protiahom roka jubilej wspominać się podczas świat ważnych dla prawosławnych Lemkiu, tożestw na Świętej Góry Jawir, jak i niedawno na prestnik Lemkiłskiego Świętego, świaszczenno muczenika Maksyma, kotroho żółot i muczeniczeska śmierć była jednym z fundamentów gromadnych konwersji na prawosławia. Centralne świadkowania odbyły się 5 i 6 вересня septembra w Korleciach, ale jubilej świadkowany był i w parochiach na Czużyni te w drugich cerkwach w Polsce. Zaraniczne bohosłużenie w Tolawi nawiązuje do historycznych dzień z 1426 roku, kiedy część mieszkańców przeszła z grekokatolickiej do prawosławnej cerkwi. Ruch tot był odpowiedzią medżańczyma na postępującą latynizację obriadu i zwiększenie wlijania ukraińskich nacjonalnych nurtów wśród grekokatolickich świeszczenników. W czerwowych rokach jawisko obniało dziesiątko lemkiłskich seł i dowiło do gromadnych tzw. powrotów do wirowiciu. Tożestwa mają przypomnuty o znaczeniu tych podzi dla religijnej i nacjonalnej dostępności Lemkiu. Zaran w grekokatolickiej cerkwi St. Mary na Manhattanie w New Yorku projde wyjątkowy koncert z nazwą Dzwony Swobody, Bells of Liberty, karpato-amerycki koncert kameralnej muzyki. Zahrad w nim trio w składzie Mariusz Mączak w huszli, Nicolas Caponia z fortepian i Aleksander Salvin fortepian. Koncert ma prezentuaty muzyczny dialog między dwoma świtami. Poczuty moż bude tradycyjno narodne melodii z Karpat i z Polszczo, bo przy amerykańskich i międzynarodnych klasykach autorstwa Gershwina, Price'a, Borkowskiego i Piazzoli. To czerwowy raz, jak rusyńska melodii wozwuczat na newyorskim Manhattanie. W maju tego roku zawdzięka fundacji Ars Activa na czele z doktorem Mariuszem Mączakom ta Lemko Sojuzowi karpatorusyńską rapsodyju, w tym czysni lemkiłsku narodną i autorską muzyku, moż było poczuty w Carnegie Hall, newyorskiej koncertowi hali, jedni z najbliższych prestiżnych w oświeci. Już zaran w seli Wysokie w gminie Rutna odbudę się czwarte lemkiłskie śpiewania. Podzieja zacznie się o 14 godzinie. Przed koncertem ansambli perejdą w świątocznym korowodzi. Wostuplat lemkiłski ansambl pieśni Dańcia Koczera, Lemczata, lemkiłski folklorny ansambl Rostoka, Zachęta z Zimnej Wody, folklorny ansambl Sasanka, Orkiestra Świętego Mikołaja, Koniary i Demaj. W ramkach dodatkowego programu zrochtowano prostyr sztuko, warsztato i zonu dla dzieci.
0: To były nowiny Radia LMFM.

film zerkali. Ty pomachasz, to dziwne. Czy naprawdę ty los smutki, że siedzisz tu sama?

0: jest pjatnicia 18 wyrażnia septembra 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Už v tot víkend projde 34. Lemkivská tvorča osin. Tohoričná edícia pošvačená bude pamiaty Fedora Kužaka v sotnú ričniču jeho narodzenia. Perší den podíjí subota odpúdejša v Portnom, rydnom selí malária, bajkária i sa spilného tijača. Počatok toj časti 18. hodiní v selskej švitnici. V druhej den stretíme sa tradicíno v korličach v ruskej burši. Nedzielna časť začne sa o 16. hodini. Do účasti zaprošené sú tvorči slova z Polščo i Slovácii. V artističnej časti zaprezentujú sa ansambl Teročka i Timotej Fedor s Mariou Marillovom a tiež Národná kapela Roberta Harčara. Hlavným organizátorom podíji je Stovarišonia Lemkiu, spoluorganizátorom Stovarišonia Ruská bursa v Korličach. Srdečno prosíme! Zaran v Tolawi projdą tożerstwa dla upamiętnienia setnej rocznicy wartania Lemkiu do prawosławia. Bożeska liturgia zaplanowana jest na 10 godzinę. Oczolował jej budę jego wysokoprośwaszczeństwo Paisy, archiepiskop korlicki i paramyszlski. Przypomnijmy, że ryszonią Światowego Soboru Episkopiu Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwy w 2026 roku wspominać się setną rocznicę powrotu Lemkiu do prawosławia. Protiahom roku jubilej wspominać się podczas świąt ważnych dla prawosławnych Lemkiu, tożerstw na Świętej Góry Jawir, jak i niedawno na prestnik Lemkiwskiego Świętego, świętego mucznika Maksyma, którego żywot i mucznicka śmierć była jednym z fundamentów gromadnych konwersji na prawosławia. Centralne świadkowania odbyły się 5 i 6 wyrażnia septembra w Korliciach, ale jubilej świadkowany był i w parochiach na Czużyni te w drugich cerkwach w Polsce. Zaraniczne bohosłużenie w Tolawi nawiązuje do historycznych dni z 1426 roku, kiedy część mieszkańców przeszła z grekokatolickiej do prawosławnej cerkwi. Ruch tot był odpowiedzią medzańczyma na postępującą latynizację obriadu i zwiększenie wlijania ukraińskich nacjonalnych nurtów wśród grekokatolickich świeszczenników. W czerwowych rokach jawisko obniało dziesiątko lemkiwskich seł i dowiło do gromadnych tzw. powrotów do wirowiczów. Tożerstwa mają przypomnuty o znaczeniu tych podzi dla religijnej i nacjonalnej dostępności Lemkiu. Zaran w grekokatolickiej cerkwi St. Mary na Manhattanie w New Yorku projde wyjątkowy koncert z nazwą Dzwony Swobody, Bells of Liberty, karpato-amerycki koncert kameralnej muzyki. Zahrad w nim trio w składzie Mariusz Mączak w uszli, Nicolas Caponia z fortepian i Aleksander Salvin fortepian. Koncert ma je prezentuwaty muzyczny dialog między dwoma świtami. Poczuty moż bude tradycyjno narodne melodii z Karpat i z Polszczo, bo pre amerykańskich i międzynarodnych klasykach autorstwa Gershwina, Price'a, Borkowskiego i Piazzoli. To czerwowy raz, jak rusyńska melodii wozwuczat na newyorskim Manhattanie. W maju tego roku zawdzięka fundacji Ars Activa na czele z doktorem Mariuszem Mączakom ta Lemko Sojuzowi karpatorusyńską rapsodyju, w tym czysni lemkiwsku narodną i autorską muzyku, moż było poczuty w Carnegie Hall, newyorskiej koncertowej hali, jedni z najbliższych prestiżnych w oświecie. Już zaran w sali Wysokie w gminie Rutna odbudę się czwarte lemkiwskie śpiewania. Podija zacznę się o 14 godzinie. Przed koncertem ansambli perejdą w świątocznym korowodzie. Wostuplat lemkiwski ansambl pieśni Dańcia Koczera, Lemczata, lemkiwski folklorny ansambl Rostoka, Zachęta z Zimnej Wody, folklorny ansambl Sasanka, Orkiestra Świętego Mikołaja, Koniary i Demaj. W ramkach dodatkowego programu zrochtowano prostyr sztuko, warsztato i zonu dla dzieci.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogie słuchaczy Łemkiwskiego Radia LM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczaliśmy naszą przyrodniczą audycję pod nachołówką Obzeracz przyrody. Dneska mamy już 95. odcinek naszego programu i jesteśmy w taki czas, w takiej serii odcinków, kiedy to besiduju pro różne nacjonalne parki w Polsce besiduju. No a tak naprawdę to ku zberu was na małą ekskursję. No i byliśmy już w wieloch nacjonalnych parkach do Chneska, no ale jeszcze nie byliśmy w takim cudowym, osobliwym miejscu nad berechą Bałtyckiego Moria. Dokładniej besida Chneska bude pro Słowenski Nacjonalny Park. Jest to jeden z 23 nacjonalnych parków w Polsce, i niemłodej, bo był zaklekany 1 sicznia 1967 roku za nemat powierzchnią 327 kwadratnych kilometrów i nachodzić się w średniej, centralnej części polskiego berechu Małtyckiego Moria w pomorskim województwie. No i taki ma charakterystycznymi elementami toho parku są prymorskie ozera, takie bachnyste tereny, łuky, torfianyki, nadmorskie lisy, no i też przede wszystkim takiej dziunnej, taki dziunnej pas kosy z ruchomymi dziunami. Symbolem nacjonalnego parku jest srebrysta mewa. No i Słowiński Nacjonalny Park jest jednym z dwóch nadmorskich nacjonalnych parków w Polsce i najbliższym w Europie obszerju wandrującego pisku. No i dneska kus doznamy się prototy diuny, wandrujuczy ruchomy diuny. Tiż wam powiem, po jakich szlakach najlepsze chodyty, żeby dozryty się najbardziej czudowych wydił landschaftów do tym parku. No i w zahali właśnie kus takich osnownych informacji protot region Chneska się doznamy. Ale pokaż to krótka muzyczna przerwa, a pak budu prodążaty dalszą besidu.

Wertam do Was, drodzy słuchacze, w chnęśnym obzaraczu przyrody wandrujemy sobie po słoweńskim nacjonalnym parku i najbliższą wartością toho parku są nie zwierzęta, nie rośliny, ale nieożywlona przyroda, dokładnie dziuny. A jeszcze bardziej to te wandrujące ruchome dziuny, tyż możemy dozryć się eksplorować w tym parku weloch takich terenów jak moreny, kosy, ozera torfianek i plaży. W słoweńskim parku prochodzą dynamiczne procesy niszczenia i tworzenia, a premierą toho może być epizod z jaru 2016 roku, kiedy to odsłonił się kusok lisu zasypanego paroch tysiaciu roku temu wandrującoma w dziunami. Toty ruchome dziuny znajdują się na wielkiej powierzchni, dokładnie na obszarze 500 hektarów i tworzą taki teren, który przypomina piskową pustynię. Ale pustynią to nie jest. No i tyż to te dziuny mają teryczną wysotę. Najwyższą z nich jest dziuna o nazwie Łączka, albo tyż Łącka dziuna. Jest to dziunny chorbok, który ma zmienną wysotę w zależności od pory roku. To ta wysota to jest medze 30, a 42 metry nad morią. Nachodzi się na łebskiej kosi. No i to ta łączka jest dumają ludy, że jest najwyższą ruchomą dziuną w Polsce i drugą najwyższą dziuną w Zachali w Polsce po takim hrbeti, który nachodzi się na Wyślanie Kosi, no tam to hrbet, to ta dziuna na Wyślanie Kosi ma wysotę prawie 50 metrów nad morą. Do 1945 roku to ta łączka, to ta łącka dziuna mała niemiecką nazwę Lonskenberg, no ale od 1955 roku oficjalnie już jest polska nazwa łączka. No i na to tu łączku, ale i też na inne dziuny możemy dojść na premier zelenym turystycznym szlakom. I kus pro to tu trasu wam powiem po krótkiej przerwie.

zniewalają dziś. Hałas i bełkot, nawet kompresory w radiu są tak skalibrowane, że cisza nie ma żadnych szans. Stała się brudnym szumem, względnie szumnym

i wertamy pomale do słoweńskoho nacjonalnego parku. Chneska sobie wandrujemy nad brzegiem Bałtyckiego Morza przez cudowo osobliwe landschafty, bo smotrymy nie na lisy, nie na dyke zwiriata, ale smotrymy na wandrujuczy ruchome diuny. No jest to bardzo netypowy landschaft dla Polski, jak i dla ciłej Europy. No i nie jest to pustynia, trzeba powisty, ale jest to oficjalnie obszar wandrujuczego pisku. No i to te diuny mają liczną wysotę. Już znamy, że najwyższą z nich jest diuna o nazwie Łączka. I na taką łączku, ale i też na inne diuny możemy pity zelenym turystycznym szlakom. Wede win z Łeby, z takiego miasteczka Łeba, przez to te wszystkie diuny i wertat to szlak też do Łeby. Nie jest krótki, bo to 17 kilometrów, no ale przez ciły taki dołhi den litom, to bez problemu date radu właśnie tak projty ciu trasu. No nachodzić się ona w bardzo urokliwej miejscowosty, w bardzo urokliwym miastoczku, no i pak idę brzegiem morza przez plaży, no i aż do miejsca, w którym trzeba wojty na łączku, na łączku diunu. Tam uczyć się to zelony szlak z czerwonym szlakom. Pak trasa idę przez urokliwy landschaft łebskiej kosy. Czas toho szlaku też idę przez takie diunne pola i to nam to właśnie daje możliwość obzerania z licznych ciuwanych diunnych form od takich inicjalnych, początkujących na plaży po aktywne tak diunne barchany. Na terenie najlepsze zachowana jest na to tym terenie najlepsze zachowana jest taka roślinność nadmerska. Ona występuje, rosnę bliżej morza i jest w różnych stadiach rozwitku. Możemy tam dozryty się małych, do jakich takich zaczatki u lisiu, no a pak taki pak taka czas toho szlaku z dajaką przyrodą, zeleną przyrodą, to prodążać się podla piłnocznego brzegu ozera Łebsko. No właśnie, bo to szlak, to jest takie koliczko, że zaczynamy w Łebi, idziemy nad morią, pak idziemy przez toty diuny i wertamy nad brzegiem ozera Łebsko. No ale tunelem diuny możemy smotryty w Słoweńskim Nacjonalnym Parku, ale i też możemy pity do dajakich muzeju i też hoczu was może poprosić właśnie, no żebyście pożdali paroch minut, a pak wam objaśnił bliższe prototy takie muzealne atrakcji na terenie Nacjonalnego Parku.

Uertam do Was, drodzy słuchacze, słuchacze programu Obzeracz Przyrody, a w chnesznym 95. odcinku idziemy sobie przez diuny Słoweńskiego Nacjonalnego Parku. No ale już znamy, już im powiem przed przerwą, że to Nacjonalny Park to nelem diuny. To też paroch innych atrakcji związanych z historią. Bo na przykład jest takie seło niedaleko toho parku, Czołpino, i tam nachodzi się taki zabytkowy kompleks osady Latarnykił. I w to tych budynkach nachodzi się Muzej Słoweńskiego Nacjonalnego Parku, gdzie tam na przykład możecie poczytać bilsze pro historię woznykania, zaklekania parku, jak i też są przybliżone walory naturalnego środowiska właśnie toho regionu. No a czemu w zahali to Nacjonalny Park ma takie meno słoweński? To ta nazwa to pochodzi od etnicznej grupy Słowincił. Słowinci właśnie byli tak ludy, którzy żyli w północno-zachodniej części Pomorskiego województwa nad ozerami Gardno i Łebsko. No, chneska już niewielo mamy pamiątek po tej etnicznej grupie, no ale koli byśmy żyli byle tysiące roków do zadu, no to byśmy na pewno ich strytyli i strytyli się z ich tradycjami, językom, no i wszystkim zwykamy. Chneska możemy doznać się kus pro ich kultury, kiedy pojechamy do seła Kluki, tam nachodzi się niewielki skansen, w którym możemy zapoznać się z kulturą Słowincił. No i to wszystko właśnie w ramkach takiej bliższej ekskursji możecie zrobić, że sobie pojechacie do toho nacjonalnego parku, budete wandruwate po dunach, pidete do jednego muzeja, do skansenu, no i w zahali możecie prowesty bardzo cudowej, krasnej urlop w takich okoliciach. No a też z hotelową infrastrukturą nie będzie problemu, no bo niedaleko nachodzi się Łeba, w kotri hotelił, pensjonatił, agroturystyk nie brakuje. No i to wszystko pro Słoweński Nacjonalny Park, co dla Was im przyrychtował i co chciłem Wam powistym. Mam nadzieję, że czujecie się zaochoczeni, żeby właśnie pojechać tady i żeby eksplorować krasu bałtyckiego brzegu, bałtyckiego moria właśnie w Polsce. A tak to ja już praszczam się i dziękuję Wam serdecznie za uwagę, zaohaczam słuchanie dalszych odcinków Obzeracza Przyrody, też dalszych to tych odcinków pro Nacjonalny Park właśnie w Polsce. Zatem już nic bilsze z mojej strony, trzymajcie się, żelam Wam przyjemnej reszty dnia i ostante zdorowy. Ahoj! To był program Obzeracz Przyrody.

Ogryj mi duszu. Tancuje w polu biała zadujawa, srebrnym welonem wkrywa zelen lis. No niby gryje kaloryfer, a czomsy studeno, jak bis.

Choć Teuszcia skliagał, smerć ma na języku, skoro mu podajte, tak łapatyku.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

brzozami się brata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

0: jest piatnice, 18 vyrešnja septembra 2026 roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Už v tot víkend projde 34. Lemkivská tvorča osin. Tohoričná edícia pošvačená bude pamiaty Fedora Kužaka v sotnú ričničiu jeho narodzenia. Perší den podíjí subota od Pudejša v Porstnom, rydnom selí malária, bajkária i sospilného tijača. Počatok toj časti 18. hodini v selskej švitnici. V druhý den stretíme sa tradicijno v Korličach v Ruskej burši. Nedelná časť začne sa o 16. hodini. Do účasti zaprošeno sú tvorči slova z Polščo i Slovácii. V artističní časti zaprezentujú sa ansambl Teročka i Timotej Fedor s Mariou Marillovom a tiež Národná kapela Roberta Hadžara. Hlavným organizátorom podíji je Stovarišenie Lemkiv, spoluorganizátorom Stovarišenia Ruská bursa v Korličach. Srdečno prosíme! Zaran v Tolawi projdą tożestwa dla upamiętnienia sotnej ryczniczy wartania Lemkiw do prawosławia. Bożeska liturgia zaplanowana jest na 10 godzinę. Oczolował jej budę jego wysokoprośwaszczeństwo Paisy, archiepiskop korlicki i premyślski. Przypomnijmy, że ryszeniom Światowego Soboru Episkopiu Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwy w 2026 roku wspominać się sotnu ryczniczu powrotu Lemkiw do prawosławia. Protiahom roka jubilej wspominać się podczas świąt ważnych dla prawosławnych Lemkiw, tożestw na Świętej Góry Jawir, jak i niedawno na prestnik Lemkiwskiego Świętego, świaszczenną uczennika Maksima, którego żywot i muczenniczeska śmierć była jedną z fundamentów gromadnych konwersji na prawosławia. Centralne świadkowania odbyły się 5 i 6 września septembra w Korliciach, ale jubilej świadkowany był i w parochiach na Czużyni te w drugich cerkwach w Polsce. Zaranicznie bohosłużenia w Tolawi nawiązuje do historycznych dzieł z 1426 roku, kiedy część mieszkańców przeszła z grekokatolickiej do prawosławnej cerkwi. Ruch tot był odpowiedzią medzańczoma na postupującą latynizację obriadu i zwiększenie wlijania ukraińskich nacjonalnych nurtów wśród grekokatolickich świaszczenników. W czerwowych rokach jawisko obniało dziesiątko lemkiwskich seł i dowiło do gromadnych tzw. powrotów do wirowiczów. Tożestwa mają przypomnuty o znaczeniu tych podzi dla religijnej i nacjonalnej dostomenności Lemkiw. Zaran w grekokatolickiej cerkwi St. Mary na Manhattanie w New Yorku projde wyjątkowy koncert z nazwą Dzwony Swobody, Bells of Liberty, karpatoamerycki koncert kameralnej muzyki. Zahrad w nim trio w składzie Mariusz Mączak w huszli, Nicolas Caponia z fortepian i Aleksander Salvin fortepian. Koncert ma prezentowaty muzyczny dialog między dwoma świtami. Poczuty moż bude tradycyjno narodne melodii z Karpat i z Polszczo, po preamerykańskich i międzynarodnych klasykach autorstwa Gershwina, Price'a, Borkowskiego i Piazzoli. To czerwony raz, jak rosyjska melodii wozwuczat na newyorskim Manhattanie. W maju tego roku zawdzięki fundacji Ars Activa na czele z dr. Mariuszem Mączakom ta Lemko Sojuzowi karpatorusyńską rapsodyju, w tym czysni lemkiwsku narodną i autorską muzyku, moż było poczuty w Carnegie Hall, newyorskiej koncertowej hali, jedni z najbliższych prestiżnych w oświeci. Już zaran w sali Wysokie w gminie Rudna odbude się 4. lemkiwskie śpiewania. Podzieja zacznie się o 14. godzinie. Przed koncertem ansambli perejdut w świątocznym korowodzie. Wostuplat lemkiwski ansambl pieśni tańcia koczera, lemczata, lemkiwski folklorny ansambl Rostoka, zachęta zimnej wody, folklorny ansambl Sasanka, orkiestra Świętego Mikołaja, koniary i demaj. W ramkach dodatkowego programu zrochtowano prostyr sztuko, warsztato i zonu dla dzieci.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

Zapraszamy do wysłuchania programu Favorit Przyjaciół, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdzięki kamaradzkomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

miłość, niedojrzałe grono, wzięto na stół Allaha, tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona, skryła jej niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

wy, róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. I tyma słowami, już tradycyjnym w każdą środę i w każdą piatneciu, zaczynamy naszą audycję Try Świty. No właśnie, od teper pres najbliższą chodynu, tak do mniejsze, bilsze 21:30 budu z wami na anteni. Możecie się ze mną kontaktuwaty, pisaty, komentuwaty, szto, chocze też, to wam się podoba. Jaki tisz to, co wam się nie podobat w trzech świtach, a pisate możecie na premier tak oficyjną drogą mailowo na adres kuba@lem.fm, albo możecie pisaty do mnie na Facebooku na Gamboknyszci, znajdete tam mnie jak Kuba Zygmunt, albo możecie pisaty na fanpage LEM FM, tisz doznam się kole, zwernete się do mnie z widomością. No a teper to ja zwertam się do was z informacją pro muzyku, no bo precin medże besidamy, medże moima tyma minutami z no chwarinią na różne temy, to precin idut śpiwanky, kotry ja wam puszczam. No i na sam początek pustyłem N. Lem po łemkiwskie ze śpiwanką Lem Online, a teper poczujemy ensemble Otawa Jo. To bude utwir Oj Dusia, Oj Marusia, a pak poczujemy ze Słowacji ensemble Pacora Trio z muzycznym utworom Pidna Hołowką Polana, Polana.

Wertam do Was, drodzy słuchacze. Trwa program Świty. Skończyła się muzyczna przerwa. Słuchali ste przed chwilką ansamblu Pacora Trio z ośpiewanką Polana Polana. Była to bardzo taka jazzowa interpretacja narodnych rusyńskich śpiewanok. Ansambl pochodzył z Słowacji. No a raniejsze słuchali z ansamblu Otawajo. To była śpiewanka Pidna Hołowką Ojdusia Ojmaru. No i dneska już mamy 18 września 2026 rok idę. No i dneszni den to 261 den toho roka. Mamy 38 tyżden, a do Sylwestra jeszcze leżyły się 104 dny. Den już prawie na tyłko dołhi jak nicz. Dokładniej dołhi z tychneszniego dnia to było 12 hodyn i 29 minut. Z hit Sącia w Warszawie male ludy o 6.15, a zachód o 18.44. Den chneska był dłuższy od najkrótszego dnia wróci o 4 hodyny i 47 minut, a krótszy od najdłuższego wróci o 4 hodyny i 18 minut. Mamy jeszcze 5 dni do osennej równo noczy, no i pak już tak pit astronomicznym wzgledom, jak i kalendarowym wzgledom budemy maty osen. Ale poklasz to jeszcze korzystajmy. Może jak w waszych stronach jest jeszcze przyjemna, tepla aura, chwila, no to właśnie sód poślidne dnia lita, tak no korzystajmy z toho, czujmy to lito, na kiłko jeszcze sme w syle, je to możliwe. A teper to je możliwe posłuchaty kus muzyki. Pered nami bude muzyka z filmu Papusza, proromsku poetku, kompozytorom ciłoj płatni z muzyką do toho filmu był Jan Kanty Pawluśkiewicz. Puszczu wam utwir Khamsovna Kune Romano Dadoro. A pak poczujemy po hiszpańskie muzyku z południowej Ameryki. To bude ensemble Pasquala i Labaka i Fauna, a śpiewanka bude Matyna Hołowok Sabanas Azules. I to bude taki bars prymnej premier muzyki zwanej kumbią. Możemy powiedzieć, że jest to takie disco polo, ale południowej Ameryki, ale bars takie kus bliże, nachodziacze się takoj miejscowej etnicznej muzyki, to ta kumbia taka, tak porównując do disco polo. No ale to już tylko wstupu, jak idę pro muzyku, posłuchajmy toho wszystko, ha, pak, wertam do was.

Skinczyła się muzyczna pererwa do rochy słuchaczy. Słuchali ste przed chwilą Pasquale y la Baca y Fauna, ensemble z Chile, z południowej Ameryki. To była śpiewanka Sabanas Azules. Rańsze pustyłem wam muzyku z filmu Papusza, to był utwór pod nachołówką Khamsovna Kuna Romano Dadoro. W 18. den wereśnia chneska i chneska to też je riczny cias merty nika hołoniaka mołotrzocho. Po angielsku Nick Holoniak junior. No i kim win był? Przede wszystkim był amerykańskim doślidaczem, fizykom i był no rusyńskiego pochodzenia. Jego rodyczy byli karpackimi Rusynami, no ale już sam Hołoniak wrodził się w Ameryce, studiował, wyedukował się na elektrotechnicznego inżyniera na Uniwersytecie w Illinois. No i znamy jego jak wars takiego znamnoho doślidacza, pracował jak taki konsultant, konsultujący doślidacz w laboratorium General Electric Company w Syracuse w sztacie New York. No i też Hołoniak jest nazywany nianią światło emitującej diody, bo w 1962 roku no dokładnie to stworzył pierwszą taką diodu LED. No a w 1960 roku stworzył pierwszy połowowodiczowy laser. Zatem no, znamy jego z takich dość praktycznych wynalazków i to właśnie człowiek rusyńskiego pochodzenia. A teper jeszcze kus muzyki, może właśnie w takim karpackim klimacie, przed wami ensemble Puls i śpiwanka cymbalowe wariacje. A pak posłuchamy po polsku Sanach i Kwiat Jabłoni. To będzie śpiwanka pod nachołówką Szary Świat.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

Trwat program Tryświty, besiduje wam Jakub Zygmunt, skinczyła się muzyczna, pererwa peret filką, słuchalste sanach i kwiat jabłoni. Kooperacja dwóch ansambli, a dokładnie wokalistki i ansamblu z Polszczy, to była śpiwanka Pidna Hołowką, Szary Świat. Rańsze pustyłem jem wam ansambl zo Słowacji, to był Puls i muzycznej, i ich muzycznej utwir cymbalowe wariacje. Drochy słuchaczy, jakich naska świata praznujemy? No właśnie, tak, dwa jem naszą związane z przyrodą, a jedno dla mene bars takie prywatne możemy powisty, bo naska mamy Międzynarodnej Den Geologa, a ja jem po uniwersytecie geologom. No i za to też może te słuchaty uszno dołcha budut nowe odtynkę obzeracza przyrody. I za to też tak bilsze pro geologiu zwertam uwagę, za to też no bardzo interesuju się tą czastiu przyrody taką naożywleną, ale bardzo też dla nas ważną i kotra wynabyla byty w wieloch miściach pit ochoroną. Na Międzynarodny Den Geologa to je taka nachoda, żeby pryzryty się osobom, kotry sąd geologami, albo po uniwersytecie, albo po prostu pracują jak geologi. No bo precin, da jak uśpichy geologii, mają wielkie znaczenia dla środowiska, dla gospodarki, dla ekonomii. No i tiż to trochęśnie świato wynno zrobyte, że bilsze ludy doznat się o profesji geologa i że geolog budut tiszyty się bilszą poszaną. Chneska tiż okrem Międzynarodnego Dnia Geologa mamy tiż Den Monitoringu Łody. Jest to zahalno-świtowa akcja, która ma je na cile zaangażowaty chramadzianiu w ochronę świtowych wodzianych resursów, jak i tiż w dijania na ricz czystoty rik, ozer i inczych wodzianych zbernekiu. Świato to Den Monitoringu Łody zaklikane było organizacją America's Clean Water w 2003 roku. No i dochneska wspominamy właśnie to świato i dochneska cały czas problem czystoty wody, czy to w rikach, w ozerach i tak dalsze je problemom. Tak naprawdę to czasem idę już nie ku lipszomu, ale ku hirszomu i za to właśnie musimy monitorować czystotę wody, no żeby znaty, czy mamy dostęp do czystych resursów, czy już do takich płanych i trzeba je dodatkowo oczyszczaty. Zatem tak dwa świata naszą jem w internecie właśnie, jak chneska sód prasnowany w oświti przypomnął Międzynarodny Den Geologa i Den Monitoringu Łody. A teper to kus muzyki. Posłuchamy muzyku z Pidlasza, to bude swada i niczos, to bude bardzo osobliwa taka techno-etno-miszanka. Posłuchamy śpiwankę Pidna Hołowką Lusterka. Pak puszczu wam szkocki folk, to bude ansambl Talisk i utwir Pidna Hołowką Echo.

Słuchaliśmy ensemblu Talisk ze Szkocji, to był instrumentalny utwór Pidnahołowkom Echo. A rańsze, przed tą szkocką muzyką, to była muzyka z Pidlasza. Pustyłem wam Swada i Niczos, nowych, młodych tworciu z toj czasty Polszczy. Pustyłem wam taką osobliwą techno-etno-śpiwanku Pidnahołowkom Lusterka. A teper to już liszamy Pidlasza, liszamy Szkocju i chamy do Azji. Paroch sliw pro dalszu dajaku derżawu ze świta i dokładniej pro Kambodżu chneska budę. Kambodża, no otwieramy atlasy, chladamy Kambodży, je to derżawa w południowo-schodniej Azji na indokytajskim półostrowi nad tajlandzką zatoką. Kambodża maje hraneciu z Tajlandią, Laosą i Wietnamą. Dawniejsze była kolonią Francji razem z Laosą i z Wietnamą. Za to z totyma derżawami je osobliwo właśnie tak zbliżena. Stolicią Kambodży jest miasto Phnom Penh, a język, jaki jest hosnowany w Kambodży, to khmerski. No, Kambodża ma tak besidujący projazyk najdłuższy w oświeci alfabet, który tam azbuku, który składa się z 74 właśnie bukw. No, to porównujący do toho kilka mamy bukw w łemkiwskim języku albo w polskim, no to to je prawie, że dwa razy bilsze. Oczywidno to je tak, że jedna bukwa to je jeden zwuk. To nie je jak khmerski język, nie funguje jak kitajski, lem bilsze jak właśnie już wietnamski czy tajski. Powierzchnia Kambodży to je tak, powiedzmy, że kus bilsze jak połowa Polszczy, dokładnie 181 tysiaczy kwadratnych kilometrów, ale na to tej powierzchni żyje no, bilsze jak 17 milionów ludy, dost velo. Jak już się powił, Kambodża to jest dawniejsza francuska kolonia, która zyskała niezależność od Francji 20 grudnia 1954 roku. W Kambodży to dominuje jedna religia i jest to buddyzm. 82% populacji derżawy właśnie maje poczuwać się, maje dajaku spilnu nit z buddyzmem. A jak idę pro geografię Kambodży, no to przede wszystkim ta derżawa je bars nezynna, a przez seredynu derżawy idę bars dołharika Mekong. Mekong płynie przez paroch derżaw. W Kambodży to już jest taka kińcewa część Mekongu, która ma dołhist 500 km, ale ciła dołhist Mekongu to 4800 km i jest to jedna z najdłuższych rik w oświeci. W Kambodży nie jest weloch hir, ale no paroch znajdziemy takich niewysokich masywiu hirskich herbetiu. No i najwyższą toczką w Kambodży je Hora Aural. Ma je wysotu 1813 metrów nad morą. No i jeszcze możemy doznać się, jakie jest nacjonalne drewo, nacjonalny owocz, nacjonalne zwierzę. Kambodży jeszcze paroch inczych ciekawych riczy. No ale to te ciekawostki to lyszam na późniejsze. Posłuchamy teper muzykę, budę muzyczna pererwa, a pak wernu do was z prodołżynią besidy pro Kambodżu. Po klaszto prednamy latyszska etniczna muzyka, folkowa, to budę tautumeitas, taki ansambl, a śpiwanka ma je na hołowok Burman Laimi. Pak puszczu wam śpiwanku z Czech, posłuchamy Tomasz Koćko i orkiestra, to budę śpiwanka Hopaj Hop.

Słuchaliście Tomasza Koćko i orkiestru. To była śpiewanka po czesku Hopaj Hop. A раньше słuchaliśmy latyszki folk. To był ensemble Tautumeita z dziewczata, który no, robił wielką karierę w Latwii. Śpiewanka mała na hołowok Burman Laimi. Ale my już wertamy do Kambodży. Parochrić wam już jem powił prototyp derżawu. Ale teper to na premier doznajmy się, jak zwuczyt motto Kambodży. No bo każda derżawa, prawi, że każda derżawa ma jakieś swoje hołowne hosło. I w przypadku Kambodży je to narit, religia, korol. Właśnie, bo Kambodża je korolestwom, królestwom. Tak możemy powisty. Jak idę pro nacjonalne zwiria, które je takie z poszaną, je to kuprej. I kuprej nie znamy takiego zwiria z Karpat, z Europy w Zachali. Je to, możemy powisty, taka azjatycka korowa. Taki azjatycki bawil. Je to właśnie taki gatunok cycara, który bars zwychladuje podobnej do korowy. Narodnym owoczom Kambodży są banany, które są bardzo popularne. No ale to, co to, co jeszcze warto dopowiste, a nie było powiedziane, to pro bars wielki zabytok, religijny zabytok, który jest hołowną turystyczną atrakcją na mapie świata tak naprawdę, jest to Angkor Wat. Jest to najbliższy w oświeci pod względem powierzchni religijny zabytok, który ma powierzchnię 162 tysiące kwadratnych metrów. Angkor Wat nachodzi się na nacjonalni fani Kambodży. No zatem to jest bardzo taka wielka atrakcja i bardzo ciekawa i wieloch tysiaczy ludy przyjeżdża tam smotryty, chodyty po to tych chramach, które są związane z buddyjską religią. No ale to tylko może pro Kambodżu, oczywiście bilsze może te desy tam w internecie najty, to lem ja daję wam takie inspiracji, takie początkowe mały po prostu kusoczkę, a bilsze oczywiście może te doczytaty w weloch dżerełach. Ale poklasz to jeszcze muzyka na kinczymę trioświtił na chneska, posłuchamy teper po rumuńsku, ale ansambl pochodzit z Mołdawii, Wijadaca. Dokładnie idę by sida pronych, posłuchamy śpiwankę pidna hołowką Dincholo de Zori.

Słuchali z ansamblu Via Daca, jak i pochody z Mołdawii, ale śpiewanka była po rumuńsku, mała na hołowo gdinczolo de zori. Przed pererwą skinczył jem korotku besidu pro Kambodżu, to była taka degustacyjna porcja informacji pro totu azjatycku derżawu. No i drochy słuchaczy, już choczu was tiż uspokoity, bo idut obzeraczy przyrody. Chneska na premier był od nacetji chodyni, tak, ale to sud jeszcze powtorzenia minułej serii z minułego roku, z minułej oseny i jaru, no ale nowo tynkę budut i one zaczną się pić kinec żołtnia. I oczywiście będę powiedzmy ramiłka tego programu będę podipna, bo premierowy odcinek będę ity w każdą piatneciu o 13 chodyni, a powtorzenia będą dwa razy. Raz to będę w sobotu rano i raz będę noczą z witorku na seredu. No i to też nowa seria, to będę 20 odtynki, a temą, taką hołowną temą będę geologia. Ale nie będziemy izdyt do konkretnych geologicznych atrakcji, ale ja wam będę bardziej jak taki wykład robity, co to jest geologia, co to są skały, minerały, jakie mamy skały, w Karpatach, jak dośliżaty skały, jak dośliżaty historię zemle i bilsze takich właśnie, tako choroda liczy. To wszystko zacznę się pitkinec żołtnia. A poklasz to jeszcze kus muzykę przed nami, posłuchamy Lawona Wolskoho, to bude śpiwanka po białorusku, pidna hołowką, majo kahanie.

0: Wertam do Was, dorochy słuchaczy pokorotkiej muzyczniej Pererwi, Tyrwat, program Treświty i Szczypres paroch minut. Myśluje Wam Jakub Zygmunt, a słuchaliste przed chwilką śpiwankę w białoruskim języku. To był Lawon Wolski i śpiwanka Pidna Hołowką Majo Kahanie. Dorochy słuchaczy, już pomale przychodzi czas, żeby praszczaty się z Wami i dziakuwaty Wam za prysutnist na anteni. Dziakuję Wam, że ste z nami, że nas słuchate i że włuczate to te treświty w każdej wieczer od ponedzielka do piatnyci. Oczywiedno okrem mene to jeszcze mate Severiana Kosowskiego w każdej wtorek i czwartek możliwość słuchaty, jak i tiż mate możliwość słuchaty Demka Trochanowskiego w każdej ponedilok. No i jest nas trioch, no i za to sud to te treświty, bo każdy besiduje po swomu, w swoim klimacie i ze swoją muzyczną bazą, za to to tak wychladać z różne ciuwani. No ale mam nadzieję, że to ta forma Wam się podoba i że chcecie jeszcze nas słuchać przez następne tyżne, następne miesiące, a może i następne roky. A poklasz to kinec. Kinec na chneska. Ja żelam Wam przyjemnego wieczora, przyjemnego weekendu, tyż, bo precin już bliższy z Was prawdopodobno skończyła robotu i maje swobodne do ponedilka, za to korzystajcie z to tych poślidnych dny astronomiczno-holita, no a my czujemy się w następną seredu już po nedile. Zatim trzymajcie się, ostańcie zdrowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Treświty wieczorem.
2: Jeden,
3: dwa,
1: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
1: LEM FM.
3: Treświty
2: od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

Przychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak my łatru zaczęły robić w czorni, w botnim, my choło z łatry ładowali. I przyszedł ze świta i mówił choło z łatry postawiony, mamy na kredencyku tak na stojat. Tak na wido, żeby nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyci świtom, z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy, na jej ciasunku i na jej, na jej choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, jak mam serca.

0: słuchajcie, dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.